0: Realizan viajes especiales en furgón Hyundai H1 dentro y fuera de la región de Coquimbo. Capacidad 9 pasajeros con Wi-Fi a bordo. Precios económicos. Contactarse al más 569-3511-1476. Más 569-3511-1476.
1: Pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache, pache